jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupo

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zalia, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: Ewka Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: U! A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max. To jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ula, la, what you be romance.
1: Ulubiona klientka wszystkich dentystów, czyli Lady Gaga, jak ona zrobi to od razu wszystkie zęby jej widać. Lady Gaga i Bad Romance jeszcze przed godziną 6 nam się udało zagrać w RMF Max.
2: A wy teraz z szerokim uśmiechem zaczekajcie z nami na Flash, który już za moment.
3: No by nie opadła szczęka.
1: Jest 6.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash w pigułce. Pierwsza tura przedterminowych wyborów burmistrza Tyczyna nie przyniosła rozstrzygnięcia, gdyż żaden z czterech kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów. W drugiej turze zaplanowanej na 27 września zmierzą się Adrian Michałek, który zdobył 45,28% poparcia, oraz Jacek Surówka z wynikiem 25,62%.
5: To jest RMF Max Krosno.
4: Na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Krośnie powstały dwie nowoczesne sale rodzinne w ramach akcji Razem od pierwszych chwil. Nowe pomieszczenia zapewniają młodym rodzicom pełną prywatność, wygodne łóżko dla osoby towarzyszącej, prywatną łazienkę oraz bezpłatny Wi-Fi.
6: Myślę, że tutaj należy podejść do tego zagadnienia bardzo kompleksowo, z tego względu, że z jednej strony wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, naprzeciw oczekiwaniom rodzin pacjentek, które chcą rodzić w krośnieńskim szpitalu, a z drugiej strony chcemy wzbogacić ofertę szpitala o dodatkowy element, taki, na który może do tej pory był on taki mniej dostrzegalny.
4: Mówił dyrektor szpitala w Krośnie Leszek Kwaśniewski. A jeśli dzieciaki macie już odchowane i szukacie pomysłu na wspólne aktywności, to w Krośnie wystartowała bezpłatna gra terenowa śladami funduszy europejskich, która łączy odkrywanie miejskich zakątków z postacią słynnego wynalazcy Jana Szczepanika. Spacerowicze mogą rozwiązywać wierszowane zagadki i szukać skarbu z pamiątkową pieczęcią, korzystając z ulotek z inkubatora przedsiębiorczości lub internetu.
7: Głównym motywem przewodnim jest tutaj, są tutaj fundusze europejskie, które wszystkie te motywy spinają. Uruchomiliśmy Quest, czyli grę miejską śladami funduszy europejskich w Krośnie, która ma za zadanie pokazać inwestycje sfinansowane z funduszy europejskich, które mamy tutaj właśnie w mieście. I tak się składa, że duża część instytucji kultury, instytucji działających w tym obszarze właśnie otrzymała takie finansowania.
4: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi prezes inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed oszustwem wykorzystującym wizerunek państwowej aplikacji i nazwę mObywatel 3.0, gdzie przestępcy obiecują rzekome zyski inwestycyjne w celu wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy. Resort przypomina, że oficjalny mObywatel jest bezpłatny i nie służy do pomnożenia środków, a w przypadku ujawnienia danych zaleca natychmiastowe zastrzeżenie numeru PESEL oraz kontakt z bankiem i policją. To teraz coś lżejszego i to dosłownie. Już od najbliższego piątku aż do 25 września Krosno zamieni się w prawdziwą światową stolicę baloniarstwa za sprawą 26 balonowych mistrzostw świata. Nad naszym miastem i okolicami wzleci rekordowa liczba 120 załóg z całego globu, w tym reprezentanci USA, Japonii czy Brazylii.
8: To same pokazy i też mistrzostwa świata to wielka promocja Podkarpacia. Myślę, że trzeba też takie wydarzenia wspierać. Ta ilość międzynarodowych załóg, która tu pojawi się we wrześniu, jest naprawdę imponująca.
4: Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
1: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. I jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy, to jest RMF Max, Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że rąka za szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: No. Na pewno. Wstawaj.
0: Karola. W ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, słuchajcie. Siemano, ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, no i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy. Dla nas godzina 6:00 to już jest... środek dnia. Pozdrawiam z Tomasza Mazowieckiego.
2: I feel you, bro, że to nawet do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Niski konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatane.
0: Pozamiatane, no.
5: Witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
6: Pamiętaj, RMF Max.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko wariacie tam nie rzucaj za bardzo do magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10:10 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: Ta poranna playlista śmiga to Eli Oaks i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Super. Tak, przestaliśmy, bo tak najogólniej rzecz biorąc, spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%, czyli bardzo ciekawie.
0: Super, super, no, że w ogóle już mieli palić.
1: Tak, czemu tak, tak się zdrowe, czemu tak zdrowe się stało?
2: Nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym, nie wiem, AI-em na przykład, hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: RMS Max. Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: Ram pam pam, maszerujemy do pracy. O 6:30 to minęli w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wszędzie w Polsce pato deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Aha. Okazuje się, że w końcu powstanie. Powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów. Wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
4: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. I ewentualnie, żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I o windzie.
3: I jeszcze jakby windę mogli dodać, to,
4: żeby nie zabrakło.
0: Drin, drin, drin. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
4: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: Ale buja od tych morskich numerów w RMF Max, a to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: A jak? Ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa.
0: Teraz słuchajcie, przesłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje, kto zgadnie, kto zaproponuje coś
1: Messenger
2: szalonego.
1: Messenger RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga...
13: Spotkanie. Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra...

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Za to o poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Matełko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Matełko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy pałaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby było wysłać cukierki, hej.
2: Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego zawsze to się mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie no, gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście ale... wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: w doniczce.
3: W doniczce z kwiatkiem sztucznym. Także wyjaśnione.

0: Od samego rana gramy wam najlepsze węgiery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaramy się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie potem, jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuszko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7. Max.
0: Ten tak jak policzy.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Jest 6.59, dosłownie 7 będzie za kilka sekund, a z nami już jest Kinga Nyga. Cześć Kinga.
9: Dzień dobry. Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanie już było. Czy są szanse na obniżki?
10: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
9: Tyle Igor Skrzypek. Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
11: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony.
9: Informował Krzysztof Berenda. Dzisiaj w szkołach i przedszkolach rządzi kropka. 15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszystko zaczęło się od kultowej książki Petera Reynoldsa i dziewczynki, która myślała, że nie ma talentu, dopóki nie postawiła na kartce jednej kropki. Dziś to Światowe Święto Odkrywania Swoich Supermocy. No i do tego zachęcamy. Uwierzcie w swoje skille. No i zróbcie dzisiaj coś odważnego. A skoro wspomnieliśmy o ubraniach, tym razem już bez kropek, wiemy, co będzie modne tej jesieni. W szapie na pewno warto poszukać krawatów. To jeden z nadchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
12: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
9: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: Sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z karnego.
1: Jakub Łabojko 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlamowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.
2: To tak ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: W pogodzie lubimy. Wtorek niemal w całej Polsce pogodny. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie kraju. Tutaj też najcieplej. W Lubuskiem termometry wskażą 25 stopni. No ale na pozostałym obszarze też przyjemnie. 20 stopni Gdańsk, 21 Warszawa, 22 Kraków. Więcej chmur, słabe opady tylko na północnym wschodzie, ale i tu będą się pojawiać przejaśnienia. No będzie można dzisiaj poczuć powiew lata w powietrzu.
4: No czyli do kawy dzisiaj zamiast cynamonki? To lody chyba.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Ktoś powiedział lody, cynamonki, czekajcie, bo...
0: Lody, cynamonki.
5: Warto się otrząsnąć z tego.
4: Wymarzone śniadanie. Macie to w RMF Max, gramy dla was hity na maksa. Też brzmią pysznie. Ring my bell i age to na 3 minuty, już 4. Po godzinie 7.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max i 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych. Dobrze, że pytasz.
2: Jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: Bo to jest bardzo proste. Zgłaszasz się SMS-em z hasłem Max na numer 7327-369.
2: Aha.
1: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
2: No. O, realne, to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
1: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
0: Szef ci tak da?
1: Absolutnie.
0: No właśnie, a RMF Max, tak. 7327, tutaj ślesz hasło Max.
3: Wziąłbym dużo, no.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No, wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia. I po prostu zamiast jednej rzeczy, to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No, ale
1: to,
0: że tak, on będzie to testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
2: Dokładnie. No, okay. Ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym Kubica, wiadomo.
0: W sumie?

0: Do tańca i do jazdy samochodem. Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7.30.
1: Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
3: Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła mandatów.
4: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? W hurtownię mandatów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy razem z Margaret. Prima Barelina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. Mm-hmm. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z Ania Hania.
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku czy w zeszłym? Premiera filmu Minecraft, no?
0: W tym roku.
3: A i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa, a Karola cały czas na plusie, super.
4: On teraz ma odpowiedzieć, czy nie?

0: poleciała w kosmos na kilka minut.
1: Zeszłym.
0: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny. A to ty, Filip, ciągle minus jeden. No. Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
2: W tamtym.
0: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
2: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
0: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
1: W tym roku.
0: W tym roku, bardzo dobra odpowiedź.
3: Yes!
2: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet, czy co?
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Czytam encyklopedię w wolnym
0: czasie. Dajcie
1: znać,
0: jak się bawiliście.
2: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się?
3: Albo piszcie.

0: Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze, 5 minut przed godziną 8 gra Deni w RMF Max. O 8 jak zawsze to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Krosno 97 i 6 FM.
3: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami Kingenga. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć się debata?
5: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
4: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
6: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania.
7: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży.
4: Mówili Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. I jeszcze coś dla fanów Jamesa Bonda. Pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu jest już gotowa. Potwierdził to jej autor Steven Knight. A czy wiadomo już coś o nowym odtwórcu roli słynnego szpiega?
8: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien.
4: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nowym agentem 007, a premiera filmu w 2028.
1: Kto wygrał?
2: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
4: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
9: będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
4: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny naładowane ostatnimi zwycięstwami. Korona pokonała 2-1 Śląsk Wrocław, a Górnik też 2-1 ograł Lecha Poznań.
1: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
1: Pogoda w RMF Max.
4: Będzie. Taką końcówkę lata kochamy. Wtorek zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju. 20 stopni to w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 kreski w Krakowie. Więcej chmur, miejscami słaby deszcz tylko na północnym wschodzie, ale spokojnie tu też będą przejaśnienia. A najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie. Dzisiaj tutaj nawet 25 bardzo przyjemnych stopni.
10: To są bardzo dobre informacje. Jakby tak jeszcze można było wziąć urlop i sobie to ciepło wykorzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8:00.

0: macie style. Wy macie styla. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
3: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko.
3: Okay.
2: Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
3: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
4: Wow, to jeszcze tylko obejmiemy kaucją te bety pozostałe po tym szlugu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF
3: Maryka. I inne śmieci.
4: Kaucja na kiety.
2: To jest dobre. Ale bylibyśmy bogaci.
3: Będzie działać, zobaczycie.

0: gość, to jak złapać za serce. A co za gość sombr.
1: My body isn't ready w RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej.
1: O,
2: według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
1: czterodniowy tydzień pracy.
3: No.
1: Tak jest. Czytamy.
3: To wczesna edukacja, no. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: Waterfall i od razu dzień jest lepszy. 8:32.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
0: No jak, no co, no pogadajmy, no.
3: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
3: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień karmelowy, brąz, taki mleczny brąz.
4: To ja widzę potencjał na awanturę.
3: To znaczy?
4: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez laktozy, kokosowym, migdałowym, grochowym.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na prawej, na kokosowym, na lewej, no bez laktozy, wiadomo.
4: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po wpół do 9. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97,6 FM.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fast Boy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, no, nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
4: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie? W Turcji kupiłem, wiecie? Mm.
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
4: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

0: Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę dziewiąta, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na poranny flash i prognozę pogody o 9. W liście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
1: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
0: To był Michał Radkowski.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Głównym powodem radykalnego kroku radnych jest katastrofalna sytuacja finansowa miasta oraz trzykrotne nieudzielenie włodarzowi wotum zaufania.
3: Rada Miasta przegłosowała uchwałę o referendum przed zakończeniem kadencji burmistrza Matuszewskiego. W tej chwili uchwała jest badana przez organy nadzoru, przez województwo. Wodę. Komisarz wyborczy czeka na wyniki tego badania, tej uchwały, legalności jej podjęcia.
0: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Ostateczny głos w tym konflikcie będą mieć mieszkańcy, jeśli uchwała przejdzie weryfikację formalną komisarza wyborczego. Gorąco także w Rzeszowie. Komisja Rewizyjna Rady Miasta negatywnie zaopiniowała wniosek klubu Razem dla Rzeszowa o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Mimo spełnienia wymogów formalnych oraz poparcia, wniosek odrzucono głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Rozwoju Rzeszowa. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego głosowania podejmie cała Rada podczas najbliższych obrad. Zostajemy jeszcze w stolicy regionu. Wkrótce rozpocznie się tu rozbudowa ulicy Senatorskiej na osiedlu Budziwój. Miasto podpisało umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu inwestycji. Prace obejmą około 460 metrów drogi od skrzyżowania z ulicą Miejską.
4: W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną także zjazdy oraz kolidujące sieci. Inwestycja będzie kosztować około 6 milionów 300 tysięcy złotych, a wykonawca ma 14 miesięcy na jej realizację.
0: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Wracamy na nasze podwórko. W minioną niedzielę na stadionie w Wojaszówce policjanci zatrzymali 36-letniego sędziego piłkarskiego, który prowadził mecz klasy B pomiędzy Rędzinianką Wojaszówka a Piastowią Miejsce Piastowe, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego samochód odholowano w związku z podejrzeniem kierowania pod wpływem alkoholu. Sytuacja doprowadziła do krótkiej przerwy w spotkaniu i konieczności szukania innego arbitra. Ostatecznie Rędzinianka wygrała 2-0. Na koniec tego krótkiego flesza coś przyjemniejszego. W niedzielę 20 września o 15 na stadionie w Potoku rozpocznie się trzeci Potocki Festiwal Jabłka. W programie m.in. konkurs kulinarny, trochę muzyki czy dziecięce turniej piłki nożnej.
5: Sprawdź!
6: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Poranek mamy szary, ale na Podkarpaciu pogoda szybko zacznie się poprawiać, bo opady odsuwają się na południowy wschód i w Krośnie niebawem zrobi się bardzo przyjemnie. Do końca dnia czeka nas coraz więcej słońca, a przelotny deszcz pozostanie możliwy głównie na wschodzie regionu. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy do 21 w Jaśle i Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc również zapowiada się pogodnie, choć chłodno, bo temperatury spadną do 7 kresek na plus.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: No to co, 5 po 9, można zaczynać pracę, kawa jest, RMF Max włączony jest, no to będzie dobry dzień.
9: Więc... Ale się rozkręca ten dzień, ja PD, a już myślałem, że chcesz powiedzieć jakieś ale.
8: Nie. Ale to jest nadal wtorek. Season 8.

Ostatni dzień lata. Spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj. To Gips i go grają po 9 w RMF Max. Piotrek Świderski, dzień dobry. Jestem już razem z wami. Zapraszam na Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. No to żeby wejść na te dobre wtorkowe obroty, teraz Train, Drive By, a za chwilę Silva Bempa, On Tonight. Dajcie głośniej i lecimy z tematem.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: I po reklamie.

Lanberry Trips. Dzięki, że jesteś tu. Ja to szczerze dziękuję za to, że mamy dla was takie numery na wtorek, gdzie kiedy trzeba dodać pozytywnej energii w pracy, to ja rozumiem. W RMF Max Krosno wracamy do weekendu, bo działo się. Oj, działo. Niedzielny mecz w Wojaszówce zapowiadał się jak każdy inny. Trochę emocji, trochę spalonych, trochę kiełbasy z grilla. Tymczasem na stadionie pojawił się niespodziewany gość specjalny. Patrol policji. Powód? Zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy. Szybko okazało się, że podejrzany nie tylko przyjechał na mecz, ale był jednym z sędziów spotkania Rędzinianka Wojaszówka kontra Piastowia Miejsce Piastowe. Sędzia gwizdał walkomat, dostał czerwoną kartkę od mundurowych, był na spalonym jeszcze przed meczem i kara raczej wyeliminuje go nie tylko z boiska, ale i z miejsca dla kierowcy. No, samobój.

0: Robin Schulz w tym roku jest w naprawdę konkretnej formie. Take it slow w RMF Max. No z tym nieśpieszeniem się to tak nie do końca, bo uwaga, przez 10 minut twoje szanse na pewne 2000 zł rosną 600 razy. Taką kasę dajemy w finale za samo odebranie telefonu, ale może być też więcej, nawet 15 tysięcy. Zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy możesz przez rmfmax.pl albo za 3,69 zł wysyłając SMS o treści MAX pod 7327. Przypominam, teraz jedno zgłoszenie to aż 600 losów w drodze po naprawdę sympatyczną gotówkę. Pewne dwa koła albo nawet 15 tysięcy. Także nie zwlekaj i graj na rmfmax.pl albo ślij teraz MAX pod 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Poranek mamy szary, ale na Podkarpaciu pogoda szybko zacznie się poprawiać, bo opady odsuwają się na południowy wschód i w Krośnie niebawem zrobi się bardzo przyjemnie. Do końca dnia czeka nas coraz więcej słońca, a przelotny deszcz pozostanie możliwy głównie na wschodzie regionu. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy, do 21 w Jaśle i Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc również zapowiada się pogodnie, choć chłodno, bo temperatury spadną do 7 kresek na plus.
17: RMF Max.
18: RMF Max Krosno.

Kiedyś już to mówiłem, ale przypomnę. Około 70% wszystkich piosenek tworzonych na świecie jest o uczuciach. To trzymamy się tych procentów. Przed chwilą Sobel, Francis i Deems z kawałkiem Kochasz? W RMF Max Krosno schodzimy na ziemię, a nawet na ulicę. Uwaga, kierowcy z Krosna. Od poniedziałku 21 września szykujcie się na drogowe zamieszanie. Ulica Grodzka w okolicach wiaduktu kolejowego zostaje zamknięta na 4 spusty. Powód?

przebudowa wiaduktu, czyli wielkie budowlane zamieszanie w samym sercu miasta. Przejazd? Zapomnijcie. Do końca października nawet hulajnoga nie przejedzie. Dopiero wtedy wykonawca obiecuje przywrócić ruch wahadłowy. Wszystko przez inwestycję kolejową. Pociągi górą, auta na objazdy. Trzymajcie nerwy na wodzy i szukajcie alternatywnych tras. I oczywiście słuchajcie RMF Max Krosno. To pomaga!

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja!

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 10 w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak mówiliśmy, do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie pełnił obowiązki prezesa. Jego zdaniem konieczna jest naprawa finansów PKO, co zarządowi będzie spędzać sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
2: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKO. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
1: Zapowiedział Marian Kmita.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Orlen Południe zaprasza pełnoletnich mieszkańców gminy Jedlicze do wzięcia udziału w ważnym dialogu społecznym na temat rozwoju naszej okolicy. Czas na zgłaszanie swoich pomysłów i inicjatyw mija jednak już dzisiaj, dokładnie o północy.
3: Do mieszkańców gminy Jedlicze, do pracowników rafinerii, do przedstawicieli organizacji społecznych zachęcamy, przedstawicieli ochotniczych straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich, wszystkie osoby, którym zależy na przyszłości Jedlicza, które znają ten teren, które chcą mieć udział w tym, jak w przyszłości, jakie projekty będą tutaj realizowane. Dialog społeczny to jest forma takich konsultacji, do których Orlen zaprasza przedstawicieli właśnie społeczności lokalnych.
1: Mówi Urszula Podraza z Orlen Południe. A teraz coś ku przestrodze. Na ścieżce w pobliżu kładki łączącej rzeszowskie bulwary z Nowym Miastem 14-latka wpadła w niewidoczną, prawie 2-metrową wyrwę. Poważniejszych obrażeń uniknęła tylko dlatego, że szczęśliwie zaklinowała się na szkolnym plecaku. Uszkodzenie terenu na obszarze zarządzanym przez Wody Polskie powstało najprawdopodobniej w wyniku podmycia przez potok Rutka i zostało skierowane do natychmiastowego zabezpieczenia. Pokazuje to jednak, że pod nogi patrzeć warto zawsze, nawet na znanych ścieżkach. Wracamy do Krosna. Nasz miejscowy MKS stawia na ekologię, a miasto sfinalizowało umowę na zakup kolejnych 8 autobusów elektrycznych w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Już wkrótce ponad połowa kursów po Krośni i okolicy będzie obsługiwana przez pojazdy całkowicie bezemisyjne.
4: Kolejne podpisanie umowy na zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych, elektrycznych. Będzie to już w sumie 15 naszych autobusów. Teraz będzie dokonana gruntowa analiza. Częściowo będzie wymiana toboru. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie do obsługi miasta i cały rozkład jazdy będzie zrobiony pod autobusy elektryczne, przebieg i częstotliwość używania.
1: Mówił prezes MKS Krosno Roman Gierlach. Tymczasem Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta rozpoczęło już akcję Ziemiopłody. Rolnicy i mieszkańcy przekazują warzywo oraz zboże na rzecz podopiecznych organizacji, a zebrane dary trafiają do kuchni albertyńskiej przygotowującej codziennie kilkaset bezpłatnych posiłków dla osób ubogich i bezdomnych. Wciąż można też dorzucić swoją cegiełkę, bo zbiórka w 24 parafiach potrwa do 12 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Po raczej szarym i nie do końca przyjemnym poranku druga część dnia opłynie na Podkarpaciu pod znakiem postępujących rozpogodzeń. Front opadowy przesuwa się na południowy wschód, więc w Krośnie z godziny na godzinę niebo będzie się przecierać. Słupki rtęci dobiją do 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie, a nocą nie spadną poniżej 7 stopni. Po północy jednak w dolinach mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: I to jest Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witajcie już po godzinie 10. Kolejna masa świetnych hitów przed nami. Róbcie głośniej i lecimy dalej z tym wtorkiem.

Nie tylko w duetach, ale również solo sobie świetnie radzi. To Zalia przed momentem z nowym singlem Tylko kochaj mnie. A teraz cofniemy się w czasie i odświeżymy singiel z roku 2003. Ile to już lat? 23 lata. Masakra, ale to zleciało. 50 Cent, In Da Club, już teraz w RMF Max. To nasza wtorkowa muzyczna perełka.

0: Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus MacBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Tu RMF Max Krosno. Przed chwilą Oskar, Cyms i Bez końca. Na koncertach tego pana na tegorocznej naszej trasie Lato na Maxa sporo fanek deklarowało, że może go słuchać bez końca. I ja to rozumiem. A teraz Bieszczady, raj dla miłośników górskich wędrówek i bajkowy zamek w Łańcucie. Czego chcieć więcej? Okazuje się, że turystów Podkarpacie. Choć piękne jak z obrazka, czasem cierpi na brak turystów. Ale spokojnie, na ratunek rusza program dopłat do noclegów. Jak to działa? Szybko i konkretnie. Kto pierwszy, ten lepszy. Liczba czeków ograniczona, więc nie ma co zwlekać. Po złożeniu wniosku i przyznaniu dopłaty szczęśliwcy dostaną imienny kod o wartości 300 zł. Dopiero wtedy można rezerwować nocleg w wybranym obiekcie objętym programem. Odpalajcie wnioski i ruszajcie na nasze Podkarpacie.

0: No jak wam się podoba? To była nowość od Katsai w RMF Max. A teraz uwaga, bo wjeżdża nasza urodzinowa zabawa. I dziś możecie zgarnąć pewnego tysiaka, a nawet powalczyć o 15 tysięcy. Jeśli macie chrapkę na taki hajs, to właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić. Bo przez najbliższe 10 minut ponownie zwiększamy wasze szanse na wtorkowy finał. I to aż 580 razy. Każde zgłoszenie na rmfmax.pl i każdą wiadomość SMS o treści MAX pod numer 7327, koszt 3,69 z VAT, mnożymy teraz aż 580 razy. Tak jest, jedno zgłoszenie działa jak 580 zgłoszeń, ale tylko przez 10 minut. Wchodzicie na rmfmax.pl albo wysyłacie SMS-a o treści MAX pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
5: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życzę.

0: www.pocztowy.pl. I po reklamie.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Po raczej szarym i nie do końca przyjemnym poranku druga część dnia upłynie na Podkarpaciu pod znakiem postępujących rozpogodzeń. Front upadowy przesuwa się na południowy wschód, więc w Krośnie z godziny na godzinę niebo będzie się przecierać. Słupki rtęci dobiją do 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie, a nocą nie spadną poniżej 7 stopni. Po północy jednak w dolinach mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów.
6: RMF Max Krosno.

Bad Memories i Meduza w RMF Max. Słuchajcie, kupujemy coraz więcej podróbek. Czytam właśnie, że w 2025 roku krajowe służby celno-skarbowe odnotowały w Polsce 1390 naruszeń dotyczących towarów o łącznej wartości sięgającej, uwaga, 663 milionów złotych. I ten rok też trzyma niezłe tempo. Według statystyk Ministerstwa Finansów tylko w pierwszym półroczu 2026 takich naruszeń było już 650. No ale wiadomo, jak tu wrócić z wakacji bez nowych oksów, zegarka albo torebki, która prawie wygląda jak oryginał. Tylko pamiętajcie, jeśli ten markowy zegarek kosztuje mniej niż gofr z bitą śmietaną nad morzem, to najpewniej jedyne co pokazuje to poziom naszej naiwności. Loser i Tame Impala w RMF Max teraz.

0: od 30 lat.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,
3: 35. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.
9: Emila.
10: Cześć, z tej strony Igor.
11: Hello, this is Ina.
12: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
13: Cześć, tu Karin Cińska.

0: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie Marek Makuła. Pora na flash i prognozę pogody o 11. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
1: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
0: Tyle Michał Dobromowicz.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystosowało pilny apel do mieszkańców Podkarpacia o honorowe oddawanie krwi grupy ARHD+. Dawcy mogą zgłaszać się do siedziby głównej RCKiK w Rzeszowie oraz do oddziałów terenowych m.in. w Krośnie, Jaśle, Sanoku, Przemyślu czy Mielcu. Wracamy do Sanoka. Zamieszanie wokół sytuacji finansowej miasta doprowadziło do podjęcia przez radnych uchwały o referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie głosowania?
3: Jeżeli nie będzie żadnych zastrzeżeń, do 30 dni od podjęcia uchwały komisarz wyborczy będzie miał 14 dni wówczas na ogłoszenie terminu referendum. Więc czekamy na decyzję organów nadzoru i czekamy na ewentualne wyznaczenie terminu referendum.
0: Powiedział przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz. Tymczasem Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle poszerzył swoją ofertę zajęć stałych o ceramikę oraz darta skierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia ceramiczne będą odbywać się we wtorki w dwóch grupach wiekowych od 6 października, natomiast warsztaty z darta dla uczestników od 10 roku życia zaplanowano na piątki. Zapisy bezpośrednio w MDK lub online na stronie placówki w zakładce rekrutacja. Jeśli wolicie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, to uważajcie w lasach. Sezon na kleszcze na Podkarpaciu wciąż trwa, a wrzesień przynosi bardzo wysokie ryzyko zakażenia groźnymi chorobami. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że tylko w bieżącym roku borelioza zdiagnozowano już u kilku tysięcy mieszkańców naszego regionu.
4: Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę przez ostatnie lata, że kleszcze najczęściej bytują w lasach podczas wakacji. Okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, bo kleszcze zaczynają już w lutym wychodzić i szukają swojego żywiciela, którym jest na ogół człowiek czy nasze zwierzę. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak pan redaktor wspomina, borelioza jest bardzo poważną chorobą, którą kleszcze mogą, nie muszą, ale niestety bardzo często przenoszą, a która to również niestety daje swoje efekty bardzo często po wielu latach.
0: Wyjaśnił naszemu reporterowi rzecznik NFZ w Rzeszowie Rafał Śniż. Na koniec odwiedzamy jeszcze Niską, gdzie rozpoczęło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 9 województw, w tym podkarpackiego. Kurs zainaugurowano uroczystym ślubowaniem, a uczestnicy przejdą teraz intensywne nauczanie teoretyczne oraz ćwiczenia na poligonie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Może wyglądając za okno trudno w to uwierzyć, ale przed nami niezwykle udana reszta wtorku. Chmury i poranne opady odchodzą na południowy wschód, ustępując miejsca przejaśnieniom od zachodu. Maksymalnie w Krośnie zanotujemy dziś około 20 stopni na plusie. Podobnie będzie w Mrzozowie, Sanoku czy Dębice. Odrobinę cieplej w Jaśle i Rzeszowie, tam do 21 kresek na plus, a w Lesku i Ustrzykach Dolnych do 18. Noc będzie pogodna, ale lokalnie, zwłaszcza w dolinach, mogą pojawić się gęste mgły. Środa zaserwuje nam już dużo słońca i około 23 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Kolejny flash i prognoza wrócą za godzinę punktualnie o 12, a my wracamy do kolejnych hitów na maksa. Na początek Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Siemano ponownie.

Tak, dla was gramy w RMF Max Krosno. To oby Romeo, fly high. Krótki odlot w pracy jest wskazany. A po pracy? Proszę bardzo. Miasto zamienia się w planszę do gry. Właśnie wystartowała bezpłatna gra terenowa śladami funduszy europejskich. Uczestnicy mogą poczuć się jak Sherlock Holmes na urlopie. Tropią miejskie zakamarki, rozwiązują wierszowane zagadki i szukają skarbu z pamiątkową pieczęcią. Wszystko pod czujnym okiem ducha słynnego wynalazcy Jana Szczepanika, który, kto wie, może podpowie coś z zagrobu. Do gry wystarczy ulotka z inkubatora przedsiębiorczości albo szybki internetowy research. Zero wpisowego. Maksimum frajdy. Krosno zaprasza na spacer z nutką przygody i szczyptą europejskich funduszy.

0: 1000 zł za samo odebranie telefonu. Taka fajna kaska czeka na ciebie w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max. Jeśli chciałabyś się do niej zgłosić, to wbijaj teraz na rmfmax.pl albo ślij hasło Max pod 7327 za 3,69 VAT. A jak wbijesz się do finału, to będziesz mogła zagrać jeszcze nawet o 15 koła albo super nagrody, między innymi o PS5. Max. Hasło Max na 7327 albo rmfmax.pl. Tak, teraz możesz wejść do gry o urodzinowe nagrody od RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Krosno.

Chico. Ciężko przy tym kawałku nie ruszać biodrami, ale żeby nimi ruszać, muszą być zdrowe. Radni powiatu jasielskiego nie boją się wielkich liczb. Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się wczoraj, jednogłośnie dali zielone światło na przystąpienie powiatu do długów w wysokości 20 milionów złotych. Cel? Pomoc szpitalowi specjalistycznemu w Jaśle w negocjacjach z bankami o kredyt. Spokojnie, to jeszcze nie znaczy, że szpital już liczy odsetki. Decyzja radnych to dopiero pierwszy krok. Teraz czas na rozmowę z bankami. Czy uda się zdobyć potrzebne miliony? Trzymamy kciuki i liczymy, że szpital wyjdzie z tego cały, a pacjentom wyjdzie na zdrowie. Duża kasa, ale życie i zdrowie nie ma ceny.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: I po reklamie.
7: Może wyglądając za okno trudno w to uwierzyć, ale przed nami niezwykle udana reszta wtorku. Chmury i poranne opady odchodzą na południowy wschód, ustępując miejsca przejaśnieniom od zachodu. Maksymalnie w Krośnie zanotujemy dziś około 20 stopni na plusie. Podobnie będzie w Mrzozowie, Sanoku czy Dębice. Odrobinę cieplej w Jaśle i Rzeszowie, tam do 21 kresek na plus, a w Lesku i Ustrzykach Dolnych do 18. Noc będzie pogodna, ale lokalnie, zwłaszcza w dolinach, mogą pojawić się gęste mgły. Środa zaserwuje nam już dużo słońca i około 23 stopni.
8: RMF Max Krosno.

0: Ten klasyk zostanie już z nami na zawsze. Avicii, Yellow Black, Wake Me Up przed momentem w RMF Max. No ja też bym chętnie został, ale muszę już zawijać swoje zabawki. Piotrek Świderski, to było wtorkowe Byle do obiadu w RMF Max. Za chwilę Irek i Asia, nasz popołudniowy duet, przejmie stery i zostanie z wami aż do godziny 15. Kolejne 3 godzinki świetnych hitów, także zostańcie z nimi i słyszymy się jutro po 9:00, jak zwykle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!
1: To jest nowość RMF Max.
0: To jeszcze tak na finał. Nówka sztuka MJ Deliego, Deli Supreme. No naprawdę ten numer w streamingach i na social mediach zrobił niemałe zamieszanie. A teraz gra w RMF Max. Posłuchajcie.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej.

0: Liczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Przed nami flash w samo południe w RMF Max Krosno. Pora sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam. Z 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. O tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
2: A oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
1: Dany GUS prześledził Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marianowi C., oskarżonemu o zabójstwo swojego 40-letniego syna Adriana podczas awantury domowej w Lubatówce w lipcu ubiegłego roku. Mężczyzna, któremu grozi od 10 lat więzienia do dożywocia, przebywa w areszcie tymczasowym i nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej. Zmieńmy temat. Jak mówimy wam od rana, to już ostatnie godziny na zgłaszanie swoich propozycji w dialogu społecznym z Orlenem Południe dotyczącym przyszłości gminy Jedlicze. Ale po co właściwie organizowane są te konsultacje i jak wziąć w nich udział?
3: Po to, żeby zapytać o potrzeby i żeby wspólnie podczas rozmów, podczas warsztatów wypracować te rozwiązania, które zdaniem przedstawicieli społeczności lokalnych są najbardziej potrzebne. Żeby wziąć udział w tym procesie, należy się zgłosić. Przyjmujemy zgłoszenia. Formularz można znaleźć na naszej stronie południe.orlen.pl. To jest bardzo krótki formularz i wtedy te osoby, które się zgłoszą, zostaną zakwalifikowane, otrzymają wszelkie szczegółowe informacje.
1: Wyjaśniała Urszula Pondraza z Orlen Południe. Tymczasem regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową dla planowanej obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9, zatwierdzając zachodni wariant 17,5-kilometrowej trasy łączącej Jadachy z Komorowem. Decyzja ta umożliwia ogłoszenie przetargu na koncepcję inwestycji, która w przyszłości wyprowadzi ruch tranzytowy z miasteczka i wraz z kolejnymi odcinkami docelowo połączy drogę ekspresową S74 z autostradą A4. Tymczasem trwa sezon grzybowy i do podkarpackich lasów ruszają tysiące miłośników grzybobrania. Policja przypomina jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę podczas leśnych wypraw.
4: Policjanci apelują do grzybiarzy o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu. Jak podkreślają funkcjonariusze, każdego roku dochodzi do przypadków zagubienia się osób, które przeceniają swoje umiejętności orientacji w terenie lub wybierają się na grzyby samotnie. Mundurowi przypominają, by informować bliskich o miejscu pobytu, zabierać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych szlaków. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed niebezpiecznymi sytuacjami i zapewnić spokojny wypoczynek na łonie natury.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce, a teraz pogoda.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Na razie z oknami jeszcze szaro, ale do końca dnia w całym regionie aura będzie się stopniowo poprawiać, a na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr neutralny, zaś deszczowe chmury przesuwają się na południowy wschód. Noc będzie chłodna i mglista, ale za to jutro czeka nas słoneczna środa z małym zachmurzeniem i temperaturami sięgającymi 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
7: A dzisiaj jest studniówka.
8: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
7: O, także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży? I do domu pobierze. Prezenty przyjechały. Asia Mał z prezentem.

0: fire, fire, fire, czyli w to.
1: Matko jedyna!
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale Śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj, oj, oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: O, Krzysiek, ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga 0.
1: Jest druga 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepłukać spieniacz.

0: Kto zamawiał super wtorek po południu?
1: Ja.
0: Zamówienie pozostawię na parapecie, bo znowu pani nie ma w domu, tylko cały czas pani siedzi w tej pracy.
1: No.
0: Kurier dobrych wiadomości wjechał do was do pracy. Witajcie po południu, to jest RMF Max.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jednym zgłoszeniem możecie sobie teraz załatwić szansę na 2 finały i 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy.
0: Urosło, dobrze słyszeliście, 15 tysięcy złotych. Taka jest główna nagroda w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. A jak się chcecie zgłaszać, to proszę zrobić teraz. Wysłać SMS o treści MAX za 3,69 na numer 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak? To Allegro.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam. Jestem

0: dopiero teraz jest na zawsze, jakby to dwie minuty po pół do pierwszej, po południe RMF Max i wszystko gra.
1: I ksiądz, no, który powiedział, z czego się teraz spowiadamy. To jest w ogóle zaskakująca wiadomość. Ksiądz wyznał nasze grzechy.
0: No, amen.
1: Nasze polskie. No. Nadużywanie mediów społecznościowych i wynoszenie rzeczy z zakładu pracy. To jest teraz w trendach.
0: Ale wyznał te grzechy i dostał rozgrzeszenie? Asia, rozgrzesz tego ksiądza. Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że jedyne, co legalnie można wynosić z pracy, a można,
1: tak?
0: To doświadczenie.
1: A.
0: Do następnej roboty.

0: Fialikely, Happiness is so sad. Tytuł przewrotny, ale numer świetny, zwłaszcza we wtorek po południu w RMF Max.
1: 20 minut i godzina 13. Jak już jesteście po pierwszych wywiadówkach, to koniecznie musicie wiedzieć, że najbardziej w szkołach brakuje po pierwsze psychologów, po drugie matematyków, a po trzecie polonistów.
0: I problem jest dużo większy, niż by nam się wydawało, bo te braki są znaczące.
1: I to się już trochę czuję, mogę powiedzieć, jako ojciec.
0: Tak?
1: Bo a propos braku psychologów, to mój taki trochę jest posmutniały ostatnio, bo w sprawie matematyków ich braku sobie policzył. I brakuje też polonistów. Lektury szkolne sobie policzył i posmutniał. Mam nadzieję, że chociaż prognoza pogody będzie jakaś weselsza.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Czekoladę z pyrem.
10: Pierogi z serem.
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po bretońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Na razie z oknami jeszcze szaro, ale do końca dnia w całym regionie aura będzie się stopniowo poprawiać, a na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a barometr neutralny, zaś deszczowe chmury przesuwają się na południowy wschód. Noc będzie chłodna i mglista, ale za to jutro czeka nas słoneczna środa z małym zachmurzeniem i temperaturami sięgającymi 26 stopni.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Dzięki, Karol. Karol G. ciągle nam się śni, także po południu. 4 minuty i 13. Ja dzisiaj wszystko dobrze liczę. 4 do 13 za 100 dni Wigilia. I z tej okazji pytanko, u kogo w tym roku spędzacie święta?
1: Serio pytamy, u kogo spędzacie święta i dlaczego się cieszycie, że właśnie tam będziecie w święta?
0: Piszcie, nagrywajcie głosówki, Messenger, Instagram, RMF Max, już czynne. Jak jest pytanie o Wigilię, to będą prezenty za 100 dni Wigilia. U kogo w tym roku spędzacie święta? Dajcie nam znać. Wiemy, zostało jeszcze trochę czasu, no ale...
1: Pewne rzeczy trzeba wiedzieć wcześniej, nie?
0: Tak, poza tym łatwiej zaakceptować wasze decyzje, jak ktoś się o tym dowie z radia.
2: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Pierwszą godzinę po południu wchodzicie z RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makoła zaczynamy Flash. Na początek flesza o 13.00 informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Rosji przez Litwę nad Bałtyk.
2: Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
3: Badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
1: Tyle Michał Krasoń.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Rzeszowska Fundacja Prospe ostrzega przed oszustami, którzy bez zezwolenia podszywają się pod organizację i zbierają pieniądze na terenie regionu. Prezes fundacji, ksiądz Maciej Gierula, podkreśla, że nikt nie otrzymał upoważnienia do prowadzenia zbiórek w jej imieniu. Apeluje do mieszkańców o ostrożność i przekazywanie policji informacji o wszelkich podejrzanych sytuacjach. Przejdźmy dalej. Jak informujemy od rana, sytuacja polityczna w Sanoku zrobiła się bardzo gorąca po decyzji Rady Miasta o referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego, co skłoniło radnych do podjęcia takiej decyzji.
4: Przede wszystkim jest to trzykrotne nieudzielenie absolutorium przez Radę Miasta burmistrzowi. Rada Miasta źle oceniała wykonanie budżetu. No nie tylko Rada Miasta, bo przypomnę też i Regionalna Izba Obrachunkowa wykonania tego budżetu. Przypomnę, że uchwały były zaskarżane przez burmistrza bezskutecznie. Sposób zarządzania finansami miasta zagrożone zarządem komisarycznym. To wszystko spowodowało, że Rada Miasta podjęła taką decyzję.
1: Wyjaśniał przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz. Z kolei Rada Powiatu w Jaśle jednogłośnie poparła uchwałę o przystąpieniu samorządu do długów w wysokości 20 milionów złotych, o który ubiega się szpital specjalistyczny w Jaśle. Środki mają pomóc ustabilizować trudną sytuację finansową lecznicy oraz pokryć bieżące zobowiązania, jednak radni postawili warunek. Umowa kredytowa zostanie podpisana dopiero przez nowego dyrektora placówki. I może na co dzień o tym nie myślimy, ale do szpitala możemy trafić nawet po zwykłym spacerze po lesie. Wrzesień na Podkarpaciu to wciąż okres aktywności kleszczy i tylko w tym roku odnotowano już tysiące zakażeń boreliozą w naszym regionie, a skutki takiego zakażenia mogą być naprawdę poważne.
5: Jeśli nie znajdziemy kleszcza wcześniej, nie usuniemy go szybko, ewentualnie nie weźmiemy antybiotyku, który czasami jest konieczny, to te efekty borelioza może dać już po wielu latach, a wtedy na leczenie bardzo często jest już za późno.
6: Rozumiem, że podkarpacki NFZ ruszył z taką akcją informacyjną.
5: Tak, ponieważ w tamtym roku przez cały rok u lekarzy znalazło się 8 tysięcy podkarpackich pacjentów, którzy w związku z boreliozą wymagali jakiegoś leczenia, mniej czy bardziej skomplikowanego, ale jakiegoś wymagali.
1: Wyjaśnił dziś w rozmowie z naszym reporterem rzecznik NFZ w Rzeszowie, Rafał Śnisz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Za oknami w Krośnie wciąż dominują chmury, ale popołudnie przyniesie nam bardzo przyjemne warunki. Chmury ustąpią od zachodu, robiąc miejsce dla słońca. Na termometrach zobaczymy jednak stosunkowo niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie, a nocą temperatury spadną do około 7 stopni. Poza tym po północy możemy spodziewać się też gęstych mgieł, choć nie powinno padać. Za to jutro czeka nas bardzo przyjemny i słoneczny dzień, a temperatury sięgną 26 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Dzisiaj ładnie, ale jutro. Jutro będzie jeszcze lepiej.
4: Bo jutro będzie ostatni podmuch lata tej jesieni.
3: Jutro będzie środa, będzie bliżej piątku, będzie Asia, będzie Irek i wszystko gra. Tu

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło. To pewnie. To słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 tysięcy.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz. A że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no... No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam...
2: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
9: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: dziewczyna.
1: Jestem Kuba, dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno, 97 i 6 FM.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła. No. To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach: lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie, panowie. I z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń nieustraszony orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj głowa! Czy jakoś tak, ja się dopiero uczę. Chcę

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tę piosenkę I Like.
1: I na pewno
0: tak było, mówię wam.
2: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
3: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: Ja to rozumiem.
2: Bardzo. Zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie. Mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije. Ale tego... Szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku na wszelki wypadek. Prognoza pogody. Na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14.
4: Reklama.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Z oknami w Krośnie wciąż dominują chmury, ale popołudnie przyniesie nam bardzo przyjemne warunki. Chmury ustąpią od zachodu, robiąc miejsce dla słońca. Na termometrach zobaczymy jednak stosunkowo niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie, a nocą temperatury spadną do około 7 stopni. Poza tym po północy możemy spodziewać się też gęstych mgieł, choć nie powinno padać. Za to jutro czeka nas bardzo przyjemny i słoneczny dzień, a temperatury sięgną 26 stopni.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Dracula. Dracula i dużo miłości.
1: Właśnie.
0: To po południu w RMF Max.
1: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest tak. Nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
0: Ojej.
1: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
0: O, całe szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać, jak trafisz na kogoś znajomego.
1: Najgorzej.
0: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Tu Kasia.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Hej, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Na zegarach 14, w RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
8: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
7: Tyle Paweł Konieczny.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: Przed godziną informowaliśmy o jednogłośnym poparciu radnych dla udzielenia poręczenia pod 20-milionowy kredyt dla szpitala specjalistycznego w Jaśle. Tymczasem restrukturyzacja placówki ma objąć również redukcję zatrudnienia. Jak ujawniono podczas sesji Rady Powiatu, w planach finansowych zabezpieczono około 2 milionów złotych na odprawę dla zwalnianych pracowników. Przy czym cięcia mają w pierwszej kolejności objąć pracowników przechodzących na emerytury. Planowane jest też nieprzedłużanie wygasających umów z częścią personelu. Tymczasem w Sanoku pieniądze leżą na ulicy i to dosłownie. Tamtejsza policja poszukuje właściciela saszetki z podobno całkiem pokaźną gotówką. Przedmiot pozostawiono w niedzielę 13 września na stacji paliw przy ulicy Lipińskiego, a pieniądze trafiły ostatecznie do Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Witkiewicza 3, gdzie czekają na odbiór po wcześniejszym kontakcie z dzielnicowym. Sprawę prowadzi aspirant Paweł Piotrowski. Z kolei mieszkańcy gminy Jedlicze mogą do północy dzielić się swoimi pomysłami w ramach otwartego dialogu społecznego z Orlenem Południe, który pieniądze chce zainwestować w rozwój tej okolicy. Termin mija dziś o północy, następnie powstanie specjalny raport. Co dalej?
9: Na końcu tego procesu, po opracowaniu tego materiału, po przygotowaniu raportu, otrzymają to władze Orlenu i one będą decydować, jakie działania społeczne, ale też zaangażowanie środków, na jakie konkretne projekty będą szły. Więc jeżeli chcecie mieć Państwo wpływ na to, co w najbliższych latach będzie się pojawiało w Jedliczu, zapraszam Państwa serdecznie.
7: Zachęcała Urszula Podraza, reprezentująca Orlen Południe. To skoro przy kasie jesteśmy, to Krosno dokupuje kolejne 8 elektrycznych autobusów za kilkanaście milionów złotych z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Można powiedzieć, że krośnieńska flota MKS-u mocno się zazieleni, bo ponad połowa codziennych kursów będzie już realizowana przez całkowicie ekologiczne pojazdy. Jaka jest ich specyfikacja?
10: To jest dokładnie ta sama specyfikacja, która dotyczy autobusów z poprzedniego zamówienia, czyli autobusy o długości 9 m18 cm, niskopodłogowe, oczywiście elektryczne, ta sama bateria, więc te same zasięgi. Będą wyposażone jednak dodatkowo w alkoloki i w defibrylatory, więc to będzie różniło. Dodatkowo będą wyposażone w dodatkowe źródło zasilania.
7: Wyjaśnia przedstawiciel producenta autobusów Paweł Dzikowski, a ja zapraszam już na prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: W Krośnie wciąż pochmurno, ale deszczowe chmury uciekły już dawno na południowy wschód, a druga część dnia powinna przynieść sporo rozpogodzenia i może nawet odrobinę słońca. Na termometrach jednak stosunkowo niewiele, bo tylko od 18 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Nocą już zdecydowanie chłodniej, bo od 7 do 10 stopni przy dość pogodnym niebie, ale za to mogą pojawić się w dolinach gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Środa z kolei będzie już słoneczna i bardzo ciepła.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
4: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
3: Tak?
4: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej. No,
3: można tak, można inaczej. Głosówka w tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: to jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest For Money, to jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija tak, że nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przeszliście na ósmą, nie?
1: Ale to działa. Tak, dzisiaj to ważny mecz jest. Będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
0: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
1: Tak,
0: mówię serio.
1: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
0: Kamil!
1: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
0: Juri! Juri Semeniuk. I nasz Semeniuk, ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniuk może. Tak to się układa. O 18 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy mogli oglądać.

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość. A może miłość do pieniędzy?
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Oskar Cymc. Wszystkim Oskar, Cymc poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej, jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać, kochanie, gdzie w tym roku święta, to teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już tak. Na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: to chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Krośnie wciąż pochmurno, ale deszczowe chmury uciekły już dawno na południowy wschód, a druga część dnia powinna przynieść sporo rozpogodzenia i może nawet odrobinę słońca. Na termometrach jednak stosunkowo niewiele, bo tylko od 18 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy, do 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Nocą już zdecydowanie chłodniej, bo od 7 do 10 stopni przy dość pogodnym niebie, ale za to mogą pojawić się w dolinach gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Środa z kolei będzie już słoneczna i bardzo ciepła.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę. Spokojnie. Hity na maksa. A wiecie, kto za chwilę u nas w Maxie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna.
2: Poczuj dobry beat.
0: Na pewno. A Asia Meł z Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wiesz, co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Krosno, 97 i 6 FM.
1: Tu RMF Max Krosno. Na zegarach 15, więc pora na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty ze wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
2: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
1: Tyle Tomasz Skory.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Spływ zimnej masy powietrza z północy przyniesie w drugiej połowie września pierwsze polecie intensywne śnieżyce w Europie, które w Alpach mogą utworzyć ponad 20-centymetrową pokrywę śnieżną. Choć najnowsze prognozy nie przewidują opadów śniegu w Polsce, to zmiana cyrkulacji atmosferycznej spowoduje odczuwalną zmianę aury i ochłodzenie również na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie zaraz po tym szybkim fleszu. I choć za oknami coraz chłodniej, to w Sanoku wrze po decyzji radnych o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego z powodu finansów miasta. Poznaliśmy wcześniej zdanie radnych, a jak sprawę komentuje sam burmistrz?
3: Tak, jest kolej demokracji. Rada miasta ma takie prawo. Ja to traktuję oczywiście jako dalej walkę polityczną, która towarzyszy mi od 2 lat. Blokowanie wielu uchwał, blokowanie wielu projektów, które mogłyby wpłynąć na rozwój miasta, nawet na obniżenie kosztów funkcjonowania tego miasta. Już kilkukrotnie to pisałem w różnych pismach, od premiera do pani wojewody. Niestety dzisiaj mam 12 radnych, widzimy, która podejmuje decyzję za mieszkańców, aby około 100 tysięcy złotych przeznaczyć na referendum. Czas pokaże, niech zweryfikują to mieszkańcy. Jak to wyjdzie?
1: Mówił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Pozostajemy w powiecie sanockim, który pozyskał niemal 100 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa podkarpackiego na realizację programu Rozmawiaj, Wspieraj, Żyj dla zdrowia psychicznego w powiecie sanockim. Przyznane fundusze zostaną przeznaczone na warsztaty edukacyjne dla uczniów, kampanie społeczne oraz profilaktykę ukierunkowaną na przeciwdziałanie hejtowi i przemocy w lokalnych szkołach. Przejdźmy dalej. Na Podkarpaciu odnotowano nagły wzrost zachorowań na boreliozę, a Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed kleszczami, które we wrześniu wciąż są bardzo aktywne. Liczba zakażeń jest niepokojąca, więc jak możemy się przed tym uchronić?
4: Wzrost jest bardzo, bardzo duży, a działania profilaktyczne, o których pan redaktor wspomina, są bardzo proste. Pierwsze działanie to jasny ubiór, abyśmy mogli po powrocie z lasu zobaczyć, czy jakiś klesz gdzieś, czarny, drobny punkcik na naszym ubraniu się nie znajduje. Druga rzecz to oglądnięcie swojego ciała po powrocie do domu.
1: Wyjaśniał rzecznik NFZ w Rzeszowie, Rafał Śnisz, w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. Kończymy ten krótki flesz w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie, gdzie odbyła się kolejna edycja miejskiej kampanii profilaktycznej Jestem widoczny, jestem bezpieczny, skierowanej do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci oglądały przedstawienie edukacyjne, utrwalające zasady poruszania się po drogach oraz otrzymały odblaski i gry edukacyjne ufundowane przez Urząd Miasta.
0: Umiesz sport? Flash sportowy RMF Max.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
6: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
5: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20:30.

0: Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, Podkarpacie zyskuje coraz więcej słońca, a drobny deszcz możliwy jest już tylko na wschodnich obrzeżach regionu. Na termometrach wciąż jednak niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie chłodna i mglista, ale sucha, a jutro czeka nas wyjątkowo ciepły dzień ze słoneczną aurą i temperaturami do 26 stopni na plusie.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przyjechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
3: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze, wiadomo.
3: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Justyna Borycka
3: i Natalia Kawałek, 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje, ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie, bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny, możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger, RMF Max, tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF Max.

0: Zalia w RMF Max. 17 minut po trzeciej. My teraz nie będziemy kombinować, bo dostałyśmy jasną instrukcję od pani Oli, od naszej zabawy urodzinowy Deszcz Nagród.
1: Pozdrawiamy panią Olę.
0: Ola nam powiedziała tak. Dziewczyny, prosty komunikat. Nie runda bonusowa. 550 razy mnożymy teraz wszystkie zgłoszenia.
1: Ja się obawiam, że to może brać się stąd, że Ola wie, jakie miałam oceny z matematyki. I gdybym ja zaczęła tutaj mnożyć, to coś by mogło pójść nie tak. Ale na szczęście od mnożenia mamy ludzi, którzy potrafią to robić bezbłędnie, dlatego przypominamy, razy 550. Mnożymy każdego SMS-a, którego teraz do nas wyślecie. SMS max 7327 za 3,69. Tak się do nas zgłaszacie.
0: A 15 tysięcy złotych jest do wygrania, tak tylko przypomnimy, w jednym z naszych urodzinowych koszy. 1000 zł za samo odebranie telefonu, a dodatkowo jak zgłosicie się dzisiaj, to możecie trafić do finału już za chwilę, ale też w piątek, kiedy mamy finał tygodnia, więc no nie ma na co czekać, słuchajcie. Chwytamy telefony i ślemy. Max na 7327.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max. Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy. Jest 15:32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć Rysiu!
3: Cześć, cześć!
2: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
3: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
2: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
3: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
2: Aha, aha.
0: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także ale jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
2: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
3: Firma.
0: Firma.
3: Ale można mieć własną działalność w niej.
2: Okej.
0: Okej. Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
3: Zimą.
0: Zimą.
2: Okej. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia, albo...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej. Okej.
0: Okej, bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem, czy
2: się to nas zaprowadziło na tę stronę?
3: Nie, żona by mnie zabiła za to.
0: Okej, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta. Nasza słuchaczka. Okej. Viola pyta, czy fryzjer?
3: Też nie.
0: Kelner od Izy, pytanie?
3: Też nie.
0: Kurier?
3: Zgadza się.
2: Ale taki świąteczny?
0: No
2: świąteczny kurier,
0: ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
2: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało, to jest Patryk, moment, żeby teraz
0: Patryk nam podpowiedział
2: głośne
0: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
2: Jej!
3: Brawo.
2: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
0: Ale nam szybko poszło.
2: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
3: Dzięki.
0: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mamy nadzieję, że to wiesz.
2: A sezon zostało w ogóle, nie?
3: No, już zaraz sezon.
0: Czujesz, czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
3: Nie, nie jest fajnie.
0: Będzie fajnie. No to
2: na
0: dobra.
2: Chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze. Za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
2: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje. Mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
1: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
2: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
10: ceny. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: I po reklamie.

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, Podkarpacie zyskuje coraz więcej słońca, a drobny deszcz możliwy jest już tylko na wschodnich obrzeżach regionu. Na termometrach wciąż jednak niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie chłodna i mglista, ale sucha, a jutro czeka nas wyjątkowo ciepły dzień ze słoneczną aurą i temperaturami do 26 stopni na plusie.

0: serialami, które zostały nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowia Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
1: A w ogóle 14 statuetek.
0: To jest historyczny jakiś rekord. Ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
1: Ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
0: Tak, trzymałam. Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
1: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancho na przykład? Rancho? Żądam sprawiedliwości?
0: Dla Rancho należy się najbardziej.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
5: na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Pracy wracacie z RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Kłaniam się i zapraszam na flash oraz pogodę. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
2: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać, ale też nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
1: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Gmina Brzozów pozyskała 400 tysięcy złotych z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną. Dotacja pokryje 80% kosztów planowanej inwestycji. Zakupiony sprzęt obejmuje ciągnik komunalny, agregat prądotwórczy, kuchnię polową, dodatkowy ciągnik oraz zbiornik mobilny.
3: Nowe doposażenie zwiększy gotowość na wypadek nawałnic, awarii technicznych czy klęsk żywiołowych, pozwoli m.in. na szybkie udrażnianie dróg dla służb ratowniczych, zabezpieczenie zasilania awaryjnego oraz przygotowanie ciepłych posiłków dla poszkodowanych i ratowników. Inwestycja w nowoczesne zaplecze logistyczne ma skutecznie chronić mieszkańców.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. A my od rana przypominamy, że jeszcze tylko do północy mieszkańcy gminy Jedlicze mogą zgłaszać się do udziału w konsultacjach społecznych z Orlenem Południe dotyczących inwestycji w regionie. Władze gminy bardzo pozytywnie zapatrują się na taki dialog społeczny i sąsiedzkie rozmowy ze spółką.
4: Cieszę się, że już teraz korporacja, spółka Orlen Południe rozmawia z mieszkańcami na temat potrzeb, natomiast na temat tego, jak tutaj się żyje, czego byśmy oczekiwali. I to jest fajny program, ponieważ musimy współpracować ze sobą. Społeczność lokalna, samorząd, ale także spółka, bo mamy tutaj wiele takich cech wspólnych i celów do osiągnięcia. Stąd cenny jest ten program dla nas.
1: Mówił burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. O wynikach konsultacji i pomysłach mieszkańców, jakie zostaną zrealizowane, usłyszycie najszybciej w RMF Max Krosno. Zmieńmy temat. Szukacie miejsca, by odetchnąć z dala od zgiełku? Sztuczna inteligencja wytypowała 5 kameralnych miejscowości na Podkarpaciu, które idealnie, jej zdaniem, nadają się do pracy zdalnej oraz na emeryturę. Na liście wolnej od masowej turystyki znalazły się Narol, Pruchnik, Dubiecko, Iwonicz-Zdrój oraz Lutowiska, docenione za unikalny klimat, ciszę, zaplecze historyczne oraz bezpośrednie sąsiedztwo natury. A na koniec tego szybkiego flesza jeszcze sportowe wieści z siatkarskich parkietów. Drużyna juniorek młodszych KSS Karpaty Mosir Krosno wygrała ogólnopolski turniej w Wieliczce, wyprzedzając w klasyfikacji końcowej m.in. drużyny z Wieliczki i Rzeszowa. Krośnianki zdominowały również nagrody indywidualne. Najlepszą rozgrywającą zawodów wybrano Aleksandrę Janusz, a statuetka MVP trafiła do Amelii Ślaskiej. Gratulujemy i zapraszamy już na prognozę pogody.
0: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Po tym raczej szarym dniu nad Krosnem w końcu zaświeciło słońce i z godziny na godzinę chmur będzie ubywać. Na termometrach wciąż niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie wciąż mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr neutralny. Noc będzie sucha, ale temperatury spadną do około 7 stopni, a miejscami w dolinach mogą pojawić się gęste mgły. Za to jutro czeka nas świetna pogoda. Będzie mnóstwo słońca i do 26 kresek na plus.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: Trzy minuty po 16:00, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
6: Pozdrawiamy.
5: Dzisiaj jest dzień majonezu. Tego,
6: wiadomo,
5: tego
6: którego.
5: Z Kielc.
6: Mhm.
5: Tak.
6: Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
5: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
6: Majonez ma tylko
5: ale
6: jeden
5: myślę,
6: dzień
5: Ale myślę, że przy
6: roku.
5: Okazji soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max to Fate, a z wami Borycka i kawałek Jeszcze do 18 w RMF Max.
6: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście Mi Chico w RMF Chico. Max. Ale co, myśleliście, Chico, że odpuścimy tak ten temat majonezu?
1: Nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, my nie. Z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
1: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj. Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście. Ekipo RMF Max, pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: A jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był takojako.
0: Jako.
1: Ja się zgadzam,
0: Wszystko się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: I po reklamie.

0: Gipsy'ego i Formality. Ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Tak, słyszymy się.
2: Mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super.
0: To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak. Jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
0: Oj, Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na Sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Okay? Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
0: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. My też, jak można się już domyślić, po co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
2: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
2: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
2: Okej, okay, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
2: Okej, okay, holenderski czy tatarski?
0: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
2: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
0: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
2: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
2: Okej, okay, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
2: Mhm, polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez, majonez.
2: Majonez czy mango?
3: Mango.
2: Mango czy sos tysiąca wysp? To jest trudne. Mango?
0: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
2: Tak, to było ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest
0: mango wygrywa
2: sosem.
0: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu
2: to z tych emocji,
0: przepaść z wrażenia, ale my zaraz do Oskara się jeszcze odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz, do tej zabawy będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
2: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
0: Oficjalnie.
2: Oficjalnie.
0: A no i tak to już teraz w RMF Max w 4:30. Piękny czas, bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
2: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Lil Kelly. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać do tunelu, nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane, ale walczycie też oczywiście o 15 000 zł, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową. Każde wasze zgłoszenie, tylko teraz, pomnożymy razy 650, więc nie czekaj, łap za telefon teraz, SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.

Po tym raczej szarym dniu nad Krosnem w końcu zaświeciło słońce i z godziny na godzinę chmur będzie ubywać. Na termometrach wciąż niewiele, bo tylko 18 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 20 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice i 21 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie wciąż mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr neutralny. Noc będzie sucha, ale temperatury spadną do około 7 stopni, a miejscami w dolinach mogą pojawić się gęste mgły. Za to jutro czeka nas świetna pogoda. Będzie mnóstwo słońca i do 26 kresek na plus.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Wybiła 17, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Sprzedanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%. A propos czytania, to Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić wśród obywateli ten nawyk. Mieszkańcom, którzy zalogują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, będą wypłacane drobne kwoty. Nie będą jednak zawrotne, bo żeby zarobić 1 dolara singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni.
7: To jest RMF Max Krosno.
6: Za to nam chyba się powodzi. W pierwszym półroczu bieżącego roku na Podkarpaciu zarejestrowano 8200 fabrycznie nowych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 470 pojazdów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w regionie przybyło również ponad 1100 nowych ciężarówek oraz 262 ciągniki siodłowe, a jedyny spadek odnotowano w kategorii autobusów. Krosno walczy jednak o podbicie wyników w tej kategorii i wymienia wysłużone autobusy spalinowe na 8 nowych elektryków za kilkanaście milionów złotych, a to dzięki wsparciu z funduszy szwajcarskich. Kiedy nowe ekologiczne pojazdy dotrą z Chin do naszego miasta?
8: Można przyjąć, że ta dostawa może też być w tak krótkim czasie, jaka miała miejsce w poprzednim, bo chciałbym zauważyć, że dostarczyliśmy na 2 miesiące szybciej niż umowa nas zobowiązywała przy pierwszym kontrakcie. Teraz zakładamy, że również dostarczymy przed wymaganym terminem. Rok zobowiązuje nas umowa oczywiście, natomiast czas produkcji autobusów jest znacznie krótszy. Jedyny znak zapytania pojawia się przy logistyce i transporcie do Europy.
6: Powiedział naszemu reporterowi przedstawiciel producenta Paweł Dzikowski. A co jest bardziej eko od eko autobusu? No spacer, ale wybierając się do lasu czy parku na Podkarpaciu warto pamiętać o kleszczach i specjalnych środkach ochronnych, bo wrzesień wciąż niesie ze sobą duże ryzyko zakażenia boreliozą. Jakie preparaty sprawdzają się najlepiej?
9: Stosowanie środków odstraszających komary dostępnych w aptekach czy w jakichkolwiek sklepach kosmetycznych. Jest ich bardzo dużo, a są niezmiernie skuteczne i cena naprawdę nie jest aż tak duża. Warto z tego skorzystać, bo to jest prosta rzecz. Nie trzeba żadnych skomplikowanych działań podejmować, nie trzeba nigdzie się udawać. A borelioza naprawdę jest bardzo poważnym schorzeniem. Trzeba o siebie dbać.
6: Radził rzecznik NFZ w Rzeszowie Rafał Śnisz. A skoro już jedną nogą w lesie jesteśmy, to zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zrealizuje w nadleśnictwie lutowiska projekt o wartości ponad 55 tysięcy złotych, mający na celu ochronę krytycznie zagrożonego węża eskulapa. W ramach inicjatywy powstaną 4 kopce rozrodcze oraz specjalny drewniany domek, które zapewnią odpowiednią temperaturę i wilgotność do rozwoju jaj tego najrzadszego w Polsce gada, którego populacja w Dolinie Sanu liczy zaledwie kilkadziesiąt osobników. Te działania mają zabezpieczyć bieszczadzkie siedliska przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi oraz wpływem człowieka.
10: Weź sprawdź.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Nadchodząca noc zapowiada nam się bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, ale w drugiej jej połowie w dolinach pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Zrobi się też dość chłodno, bo temperatura spadnie do około 7, może 10 stopni. W środę czeka nas za to kapitalny dzień z małym zachmurzeniem i temperaturami od 23 do 26 stopni. Tylko wiatr z południa może być dość porywisty. Ocieplenie nie potrwa jednak długo, bo już od czwartku do soboty spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz temperatur w granicach 20 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
12: Cztery minuty po 17:00. My was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy,
13: tak,
12: prawda?
13: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
12: Stop! Jaki siwek? Nie ma siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
13: Ale powiedziałam siwek i kawałek, a nie...
12: nie ma
13: pytanie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a Siwek na urlopie, no.
12: Pozdrawiamy, Siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

0: Dua Lipa z filmu Barbie, czyli Dance the Night. To nam się z całą pewnością dzisiaj udało w naszej playliście. Mam nadzieję, że nóżka wam chodziła, bo nam bardzo nóżki, biodra, wszystko, całe ciało.
1: Wszystko nam chodzi, bo też jesteśmy dosyć podekscytowane. Udało nam się kilka rzeczy dzisiaj.
0: Jej!
1: Mi się na przykład udało dzisiaj praktycznie zrealizować cały program.
0: Gratulacje.
1: Za stołem. A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie.
0: To
1: więc
0: nie są łatwe rzeczy,
1: udało mi się.
0: Potwierdzam.
1: A tobie co się udało?
0: Mnie się udało dzisiaj uczesać za pierwszym zamachem szczotki, także to nie jest łatwe, bo
1: wow.
0: Moje włosy lubią się buntować, dzisiaj się nie buntowały, także
1: wii!
0: Dla mnie i moich włosów, dziękuję.
1: Tak jest. Teraz czekamy na wasze wii. Jakie rzeczy zasługują dzisiaj na wii? Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, tylko szybciutko, bo czas leci i Fastboy zaraz leci.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Oj, widzisz, udało się dobrze nas przedstawić,
1: tak,
0: panu lektorowi.
1: Tym razem się udało.
0: Dziękujemy.
1: A to Fastboy, wspomniany z numerem Music Sounds.

Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za swoje, ale oblałem. RMF

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. No to jest moment, myślę, odpowiedni, 18 minut po piątej, żeby trochę się pocieszyć tym, co nam już dzisiaj wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Co jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Podwójne
0: to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia.
3: Udało przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
0: No i o to chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata. Cześć. Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: Super.
2: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
2: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No, próbujemy, prawda?
2: No, pewnie, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz, jakby tutaj co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich m.in. konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
1: 15 000 zł.
2: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
1: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
1: Szósteczka.
2: Co tam mamy?
1: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
2: Na zdrowe jedzonko.
4: Nie wiem, co to nawet znaczy.
2: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
1: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
2: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
1: Tak.
4: O, dobrze.
2: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
1: Zostań... I smacznego przy okazji.
2: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Nadchodząca noc zapowiada nam się bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, ale w drugiej jej połowie w dolinach pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Zrobi się też dość chłodno, bo temperatura spadnie do około 7, może 10 stopni. W środę czeka nas za to kapitalny dzień z małym zachmurzeniem i temperaturami od 23 do 26 stopni. Tylko wiatr z południa może być dość porywisty. Ocieplenie nie potrwa jednak długo, bo już od czwartku do soboty spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz temperatur w granicach 20 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wilki, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego dnia.
1: No, ty już czujesz to, tak? Że to też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka,
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża, po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa! RMF Max.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: hity na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
2: W RMF Max Krosno, pora na szybki flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Głównym powodem radykalnego kroku radnych jest katastrofalna sytuacja finansowa miasta oraz trzykrotne nieudzielenie włodarzowi wotum zaufania.
3: Rada Miasta przegłosowała uchwałę o referendum przed zakończeniem kadencji burmistrza Matuszewskiego. W tej chwili uchwała jest badana przez organy nadzoru, przez wojewodę. Komisarz wyborczy czeka na wyniki tego badania, tej uchwały, legalności jej podjęcia.
2: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Ostateczny głos w tym konflikcie będą mieć mieszkańcy, jeśli uchwała przejdzie weryfikację formalną u komisarza wyborczego.
1: To jest RMF Max Krosno.
2: Gorąco także w Rzeszowie. Komisja rewizyjna Rady Miasta negatywnie zaopiniowała wniosek klubu Razem dla Rzeszowa o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Mimo spełnienia wymogów formalnych oraz poparcia, wniosek odrzucono głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Rozwoju Rzeszowa. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego głosowania podejmie cała Rada podczas najbliższych obrad. Zostajemy jeszcze w stolicy regionu. Wkrótce rozpocznie się tu rozbudowa ulicy Senatorskiej na osiedlu Budziwój. Miasto podpisało umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu inwestycji. Prace obejmą około 460 metrów drogi od skrzyżowania z ulicą Miejską.
4: W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną także zjazdy oraz kolidujące sieci. Inwestycja będzie kosztować około 6 milionów 300 tysięcy złotych, a wykonawca ma 14 miesięcy na jej realizację.
2: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Wracamy na nasze podwórko. W minioną niedzielę na stadionie w Wojaszówce policjanci zatrzymali 36-letniego sędziego piłkarskiego, który prowadził mecz klasy B pomiędzy Rędzinianką Wojaszówka a Piastowią Miejsce Piastowe, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego samochód odholowano w związku z podejrzeniem kierowania pod wpływem alkoholu. Sytuacja doprowadziła do krótkiej przerwy w spotkaniu i konieczności szukania innego arbitra. Ostatecznie Rędzinianka wygrała 2-0. Wracamy do Krosna. Nasz miejscowy MKS stawia na ekologię, a miasto sfinalizowało umowę na zakup kolejnych 8 autobusów elektrycznych w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Już wkrótce ponad połowa kursów po Krośni i okolicy będzie obsługiwana przez pojazdy całkowicie bezemisyjne.
5: Kolejne podpisanie umowy na zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych elektrycznych. Będzie to już w sumie 15 naszych autobusów. Teraz będzie dokonana gruntowa analiza. Częściowo będzie wymiana toboru. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie do obsługi miasta i cały rozkład jazdy będzie zrobiony pod autobusy elektryczne, przebieg i częstotliwość używania.
2: Mówił prezes MKS Krosno Roman Gierlach. A my na tym kończymy już w RMF Max. To był krośniński flash w pigułce.
0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź!
0: Sprawdź!
1: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Noc wtorku na środę minie spokojnie ze słabym wiatrem i lokalnymi mgłami po północy. Najbardziej uciążliwe będą w dolinach. Tam mogą ograniczać widoczności do około 200 metrów. Będzie też dość chłodno, bo termometry pokażą od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia za to znacznie cieplej, bo nawet 26 kresek na plus w Krośnie. Co więcej, spodziewamy się bardzo przyjemnej i słonecznej aury, ale nie potrwa to długo, bo już w piątek mogą przydać się parasole, a to z uwagi na przelotny deszcz i ryzyko burz. A po weekendzie ochłodzenie do około 17 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hobbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu, to na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa, no i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz

Nawet mi się przypomniało wakacyjne ognisko i wszyscy dookoła tańczyli do tańca Kuduro Dona Omara. Nikt oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Brytyjczyk Silva Bumpa i jego wersja On Tonight. Można świętować przy tym bicie dzień kropki. A dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, a nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max. Wróci też Dua Lipa.

Można powiedzieć, że ten gość, Ige, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj w tej wersji także Mata, Ige i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze, w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Falling Stars.

Max, nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas, czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda, czy na zbieranie jabłek i na grzyby sprawdzimy to za chwilę.

0: od 30 lat.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Noc wtorku na środę minie spokojnie ze słabym wiatrem i lokalnymi mgłami po północy. Najbardziej uciążliwe będą w dolinach. Tam mogą ograniczać widoczność do około 200 metrów. Będzie też dość chłodno, bo termometry pokażą od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia za to znacznie cieplej, bo nawet 26 kresek na plus w Krośnie. Co więcej, spodziewamy się bardzo przyjemnej i słonecznej aury, ale nie potrwa to długo, bo już w piątek mogą przydać się parasole, a to z uwagi na przelotny deszcz i ryzyko burz. A po weekendzie ochłodzenie do około 17 stopni.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tygodnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20 listach Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Tym razem nie o balonach, choć te już zaczynają nieoficjalnie tańczyć na niebie. Co na dużych ekranach? W kinach Totalna Magia 2 w gwiazdorskiej obsadzie. Ale coś czuję, że ten film lepszą przyszłość zaliczy w streamingu. Nadchodzi Resident Evil. To będzie zupełnie nowa historia. Pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie. To ma być jakościowy powrót do pierwszych części serii. A nawet lepiej. Już niektórzy mieli okazję zobaczyć i nie jest źle. A nawet grubo. Nie spoileruję za bardzo, ale w przypadku filmu Nie patrz w dół 2 za wiele dobrego nie można powiedzieć. Jak ocenił kolega z radia? 50% jakości jedynki. Ale to możecie ocenić sami. W sobotę 19 września w Strzyżowie odbędzie się koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów szkół muzycznych. 20 w niedzielę do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza zawita ze swoim stand-upem mistrz Piotr Bałtroczyk. Jednak powiem o balonach. W piątek loty treningowe, a w sobotę oficjalnie rozpoczną się balonowe Mistrzostwa Świata.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieński Flash w pigułce. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marianowi C., oskarżonemu o zabójstwo swojego 40-letniego syna Adriana podczas awantury domowej w Lubatówce w lipcu ubiegłego roku. Mężczyzna, któremu grozi od 10 lat więzienia do dożywocia, przebywa w areszcie tymczasowym i nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle poszerzył swoją ofertę zajęć stałych o ceramikę oraz darta skierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia ceramiczne będą odbywać się we wtorki w dwóch grupach wiekowych od 6 października, natomiast warsztaty z darta dla uczestników od 10 roku życia zaplanowano na piątki.

0: Wpisy bezpośrednio w MDK lub online na stronie placówki w zakładce rekrutacja. Jeśli wolicie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, to uważajcie w lasach. Sezon na kleszcze na Podkarpaciu wciąż trwa, a wrzesień przynosi bardzo wysokie ryzyko zakażenia groźnymi chorobami. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że tylko w bieżącym roku borelioza zdiagnozowano już u kilku tysięcy mieszkańców naszego regionu.
1: Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę przez ostatnie lata, że kleszcze najczęściej bytują w lasach podczas wakacji. Okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, bo kleszcze zaczynają już w lutym wychodzić i szukają swojego żywiciela, którym jest na ogół człowiek czy nasze zwierzę. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak pan redaktor wspomina, borelioza jest bardzo poważną chorobą, którą kleszcze mogą, nie muszą, ale niestety bardzo często przenoszą, a która to również niestety daje swoje efekty bardzo często po wielu latach.
0: Wyjaśnił naszemu reporterowi rzecznik NFZ w Rzeszowie Rafał Śnisz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystosowało pilny apel do mieszkańców Podkarpacia o honorowe oddawanie krwi grupy ARHD+. Dawcy mogą zgłaszać się do siedziby głównej RCKiK w Rzeszowie oraz do oddziałów terenowych m.in. w Krośnie, Jaśle, Sanoku, Przemyślu czy Mielcu. Tymczasem trwa sezon grzybowy i do podkarpackich lasów ruszają tysiące miłośników grzybobrania. Policja przypomina jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę podczas leśnych wypraw.
2: Policjanci apelują do grzybiarzy o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu. Jak podkreślają funkcjonariusze, każdego roku dochodzi do przypadków zagubienia się osób, które przeceniają swoje umiejętności orientacji w terenie lub wybierają się na grzyby samotnie. Mundurowi przypominają, by informować bliskich o miejscu pobytu, zabierać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych szlaków. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed niebezpiecznymi sytuacjami i zapewnić spokojny wypoczynek na łonie natury.
0: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec odwiedzamy jeszcze Nisko, gdzie rozpoczęło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 9 województw, w tym podkarpackiego. Kurs zainaugurowano uroczystym ślubowaniem, a uczestnicy przejdą teraz intensywne nauczanie teoretyczne oraz ćwiczenia na poligonie.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Nadchodząca noc mini nam ze spadkami temperatur do około 7-10 stopni i miejscowymi mgłami w dolinach, więc uwaga na drogach. Środa zapowiada się za to wspaniale. Będzie mnóstwo słońca i nawet 26 stopni na termometrach w Krośnie. Czwartek, piątek i sobota to powrót chmur z przelotnymi opadami przy temperaturach około 20, ale już po weekendzie możemy spodziewać się wyraźnego ochłodzenia do około 17 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr wciąż bez wyraźnego wpływu na nasze samopoczucie.
4: Hej, cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze, wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max. Pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy Go i For Money, ich ostatni dzień lata.

taki numer bardzo filmowy, powiedziałbym. Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hot Bands. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take it slow.

Ramblin' In, wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co zakółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max.

0: Włączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
6: Krosno 97 i 6 FM.
8: Nadchodząca noc minie nam ze spadkami temperatur do około 7-10 stopni i miejscowymi mgłami w dolinach, więc uwaga na drogach. Środa zapowiada się za to wspaniale. Będzie mnóstwo słońca i nawet 26 stopni na termometrach w Krośnie. Czwartek, piątek i sobota to powrót chmur z przelotnymi opadami przy temperaturach około 20, ale już po weekendzie możemy spodziewać się wyraźnego ochłodzenia do około 17 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr wciąż bez wyraźnego wpływu na nasze samopoczucie.

0: Luza, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max i rzeczywiście no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdźcie swoich ulubionych wykonawców. Będą fajne nowości. Za kilka minut zaczynamy, otwieramy nową dziesiątkę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Balony już nieśmiało podskakują nad Krosnem, ale teraz nie o nich. Zajrzyjmy najpierw do kin, bo tam dzieje się magia dosłownie. Na ekranach totalna magia 2 z gwiazdami, ale szczerze, większe szanse na sukces ma chyba na kanapie, w domowych kapciach niż w kinowym fotelu. Fani adrenaliny niech szykują popcorn na Resident Evil. Nowa odsłona, nowa historia, a akcja goni akcję. Podobno lepiej niż ostatnio, a niektórzy już widzieli i mówią grubo, za to nie patrzy w dół 2. No cóż, połowa jakości jedynki, więc jeśli lubicie ryzyko, sprawdźcie sami. A co poza kinem? W sobotę, 19 września, w Strzyżowie koncert muzyki filmowej. Uczniowie szkół muzycznych zagrają jak w Hollywood. W niedzielę, 20 września, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza rozbawi Piotr Bałtroczyk, a dzień później mistrz stand-upu odwiedzi Rzeszów. Miłośnicy włoskiego kina, 22 września w Jasielskim Domu Kultury ostatni film Felliniego Głos z Księżyca z Benignim. Przegląd twórczości mistrza nie przegapcie.

0: MediaMarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.
13: Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość

0: Ocean House, tak, słoneczny morski house, na razie w poczekalni listy Hobbensa od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu, wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek, no i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9. Cat's Eye w numerze Animal.
1: Max. 9. Numer 9.

Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy. No i teraz nowe odkrycie, nowe głosy z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello.

0: Run, Run, River, David Guetta, Yalok, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, a nawet Soul, trochę R&B i dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Max. Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze. Aż się boję przewidywać, co będzie w 27. Pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca.
1: RMF Max 3, numer

Oni bardzo dobrze sobie to wymyślili, bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza, ich nowością Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza, ich Weekend, też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Ellie Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu, ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self-Aware. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo. Będą fajne nowości. Wróci topik. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Słuchacie RMF Max Krosno. Tym razem nie o balonach, choć te już zaczynają nieoficjalnie tańczyć na niebie. Co na dużych ekranach? W kinach Totalna Magia 2 w gwiazdorskiej obsadzie. Ale coś czuję, że ten film lepszą przyszłość zaliczy w streamingu. Nadchodzi Resident Evil. To będzie zupełnie nowa historia. Pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie. To ma być jakościowy powrót do pierwszych części serii. A nawet lepiej. Już niektórzy mieli okazję zobaczyć i nie jest źle. A nawet grubo. Nie spoileruję za bardzo, ale w wypadku filmu Nie patrz w dół 2 za wiele dobrego nie można powiedzieć. Jak ocenił kolega z radia, 50% jakości jedynki, ale to możecie ocenić sami. W sobotę 19 września w Strzyżowie odbędzie się koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów szkół muzycznych. 20 w niedzielę do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza zawita ze swoim stand-upem mistrz Piotr Bałtroczyk. Jednak powiem o balonach. W piątek loty treningowe, a w sobotę oficjalnie rozpoczną się balonowe Mistrzostwa Świata.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Hey, this is Kygo.
13: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

trzy dzień może nam utrudniać wstawanie, ale nie przy takim bicie. Polecam także wieczorowo Dub Dogs, How Does It Feel? Jakby co, to wiecie, kto budzi was najlepiej. Oczywiście RMF Max, nasza nowa poranna ekipa, już chyba śpi, bo będą z wami od 5.30. My jeszcze nie zasypiamy. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Mam kolejną nowość, która dzisiaj nie zmieściła się niestety w liście Hot Bands, a to jest naprawdę fajna nuta. Wraca do nas DJ z Niemiec, Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Club Can Handle Me, Florida. Numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Mas, no i taco w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: I po reklamie.

Let's go, here we go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Widzicie, to szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo, wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie Listy Hop Bands. Będą fajne nowości, ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przesłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.